On va écouter maintenant Adam Herz. Otwórz serce, ouvre le cœur. Śląska Vaïté, la Silésie, café et toi. Tylko dla ciebie, tylko dla ciebie. Seulement pour toi. Bonne écoute, proszę posłuchać.

0: On va écouter maintenant Maria William, Tralala, Te piękne róże, Se belle rose. Bonne écoute, proszę je posłuchać.
1: Okay, Mary.